0: fuci! Nie fuci! Ani tu nie fuci! Nie fuci! Kiedy tak na pink uważuję, łobek nigdzie nie fuci! Szkoda, że nie mam czas. Inak by som ti tu babiku tak tu lehko opravil.
1: Ďakujem.
0: Nech sa páči, aj tebe. Tak, nech sa páči. Pravda, že aj tebe dám jeden. Prosím.